0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia pastor Chuck Swindoll kontynuuje krótką serię wykładów, jakie wygłosił w swojej parafii we Frisco niedaleko Dallas w Teksasie, której jest proboszczem. W szóstym rozdziale Księgi proroka Michała znajdziemy bardzo znany werset, który brzmi następująco. Czego Pan oczekuje od Ciebie? Masz żyć uczciwie, umiłować życzliwość i czuć się pokornym przed obliczem Boga. W poprzednich audycjach pastor Chuck mówił o tym, by postępować jak należy. Dzisiaj koncentruje swoją uwagę na drugim poleceniu zawartym w cytowanym wersecie, że mamy umiłować życzliwość. Czyta Zygmunt Karel.
4: Jeśli masz przed sobą Biblię, znajdź proszę dwa miejsca. Pierwsze z nich to koniec 49 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwszej Księgi w Biblii. A drugie miejsce chowa się w jednej z ksiąg tak zwanych małych proroków, w Księdze Michała. Chcę przeczytać teksty z obu miejsc, zaczynając od drugiego. Najpierw więc Księga Michała, rozdział 6, werset 8. Pouczono Cię, człowiecze, o tym, co jest dobre i wiesz, czego Pan oczekuje od Ciebie. Masz żyć uczciwie i okazywać łaskawość i czuć się pokornym przed obliczem Boga. Może pamiętasz, że ostatnio mówiliśmy o czynieniu sprawiedliwości. Tamten wykład zatytułowałem Robić, co należy. Bóg oczekuje od swoich dzieci, że będą robić to, co należy, co jest właściwe. Dzisiaj skupimy się na dobroci albo łaskawości, a później będziemy mówić o pokorze wobec Boga. Przykład, którym pragnę się posłużyć, zaczerpnąłem z 49 i 50 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przeczytamy tekst od 28 wersetu. Wszyscy wyliczeni tu to przywódcy 12 szczepów izraelskich. Tak mówił do nich ojciec ich, gdy im błogosławił. Przychodzili do Niego, a On każdego obdarzał stosownym błogosławieństwem. Ponadto wydał im następujące polecenie. Odchodzę, aby połączyć się z moimi przodkami. Pochowajcie mnie obok moich ojców w jaskini, która znajduje się na polu Hetyty Efrona, w pieczarze na polu Makpela, niedaleko Mamre w Kanaanie. Pieczarę tę razem z całym polem kupił Abraham od Efrona Hetyty jako grób na własność i przeznaczył na chowanie swoich zmarłych. Werset 33. Wydawszy takie polecenie swoim synom, Jakub podciągnął swoje nogi na łoże i wkrótce skonał, odchodząc w ten sposób do swoich przodków. Wtedy Józef pochylił się nad swoim ojcem, płakał i całował go. Potem wydał polecenie lekarzom, którzy pozostawali pod jego władzą, aby zabalsamowali ciało jego ojca. Lekarze zaczęli tedy balsamować Izraela. Potrzebowali na to 40 pełnych dni. Tak długo trwało balsamowanie. Natomiast opłakiwano śmierć Jakuba w Egipcie aż przez 70 dni. Werset 15. A po śmierci ojca bracia Józefa zaczęli mówić między sobą. Oby tylko Józef nie okazał się teraz mściwy wobec nas i nie zechciał nam odpłacić złem za zło, które myśmy mu wyrządzili. Dlatego też przekazali Józefowi taką wiadomość. Twój ojciec, zanim umarł, wydał nam takie polecenie. Powiedzcie Józefowi, przebacz twoim braciom ich przestępstwa i winy. Rzeczywiście dopuścili się wielkiego zła wobec ciebie, ale przebacz winy sługom Boga twojego ojca. Gdy Józef to usłyszał, nie mógł się powstrzymać od płaczu. Wtedy jego bracia sami przyszli do niego, upadli przed nim na twarz i powiedzieli: oto jesteśmy tu i pragniemy zostać twoimi niewolnikami. Ale Józef odpowiedział im: nie bójcie się. Czyż ja mam zastępować wam Boga? Wy mieliście co prawda wobec mnie złe zamiary, ale Bóg od początku chciał przez wasze postępowanie doprowadzić do dobra, które dziś wszyscy widzimy. Oto ocalał wielki naród. Tak więc nie bójcie się, będę miał w opiece was i wasze dzieci. Tak ich pocieszał, przemawiając do nich bardzo serdecznie. Józef jest klasycznym przykładem człowieka, który szczerze przebaczył, dzięki czemu potraktował swoich winowajców w sposób łaskawy i z miłością. Ojcze, nasze dzisiejsze rozważanie historii ojca i syna przyniesie nam wiele korzyści. Jest to historia syna, jego braci i jego rodziny. Dzięki temu, że nie ukrywałeś przed nami prawdy o ich życiu, widzimy, jak grzech i niedoskonałość wpleciona jest w postępowanie braci. Dostrzegamy ból spowodowany okrutnym, bezdusznym i niesprawiedliwym traktowaniem, ale z drugiej strony jesteśmy poruszeni postawą człowieka, który wzniósł się ponad te okoliczności i uwolnił się od demonów przeszłości. My, współcześnie żyjący, powinniśmy jako pierwsi przyznać, że również jesteśmy ludźmi z ogromnymi potrzebami. Wyznajemy przed Tobą, nasz Ojcze, że jesteśmy tylko słabymi istotami. Nasza postawa wymaga udoskonalenia. Chcemy żyć tak, by nasze życie mogło być przykładem dla tych, którzy poszukują wzorców dla swojego życia. Chcą wiedzieć, jak być dobrym ojcem, czy jak budować zdrową rodzinę. Dlatego, Ojcze, dziękujemy Ci za to, że przebaczyłeś nam tak wiele upadków i błędów z przeszłości. Dziękujemy, że w swej łasce wybrałeś właśnie nas spośród tylu ludzi. Przebaczyłeś nam nasze przewinienia i oddaliłeś je tak, jak daleko wschód jest od zachodu. Panie, dzięki Ci, że nas rozumiesz. Pragniemy być ludźmi, którzy okazują dobroć, najpierw naszym żonom i mężom, a następnie i innym ludziom, ojcom, matkom, kolegom i koleżankom w pracy, tym z naszego otoczenia i tym w naszym kościele. W naszym zabieganym świecie, pełnym stresu i presji, kiedy to irytujemy się nawet wtedy, gdy musimy poczekać parę chwil, przepuszczając kogoś w drzwiach. Niezwykle łatwo jest zapomnieć, że warto zwolnić na chwilę i uczynić coś dobrego, wykazać miłosierdzie, zrozumienie i przebaczenie. Ojcze, pomóż nam stać się takimi ludźmi, jakimi chcemy być. Dziękujemy Ci, że nigdy z nas nie rezygnujesz i za to, że Twoja łaska każdego dnia jest nowa i świeża. Twoja wierność jest niepojęta. Niech to będzie dla nas dzień, który sprowokuje nas do myślenia i o którym szybko nie zapomnimy, a dla niektórych będzie to dzień, o którym nigdy nie zapomną. W miarę jak nas nauczasz, napominasz i rozpoczynasz pracę nad naszą przemianą, niech prawda wkrada się subtelnie do naszego życia. Przemieniaj nas, kiedy mówimy Tobie tak, gdy chcemy robić to, co jest słuszne i kiedy zaczynamy żyć nowym życiem. Modlę się szczególnie za tych, którzy są w okowach zgorzknienia i czują się zranieni. Proszę Cię, abyś złamał to jarzmo, rozluźnił łańcuchy i przywrócił wolność, która przyniesie owoce dobroci, wrażliwości, miłosierdzia i przebaczenia. Modlimy się za ojców oddzielonych od swoich rodzin z powodu służby wojskowej. Prosimy Cię, abyś ich podtrzymał i zachęcił. Oni wiedzą, jakie nastały dni. Przypomnij im, Panie, o Twojej potężnej mocy i ochronie. Nasz niebieski Ojcze, Tobie chcemy dziś z radością oddawać nasze dary i talenty. Czynimy to pewni tego, że zostaną użyte uczciwie, aby budować służbę. Przypomnij nam, Panie, że Ty nigdy niczego nie potrzebujesz. Nie musimy Ci niczego dawać, bo Ty nigdy nie wyciągasz błagalnie swojej ręki. Dajemy raczej, ponieważ to my mamy potrzebę uczenia się i rozwijania w sobie szczodrości, tak jak Ty obdarowywałeś nas i ciągle obdarowujesz na nowo. Tylko dzięki Twojej łasce i potężnej mocy jesteśmy w stanie prowadzić życie w tym zgubionym świecie. Niech te dary, które dziś ofiarujemy, a które wykorzystywane są na budowanie Twojej chwały i realizację Twoich planów, będą zachętą dla innych, aby czynić tak samo. Oddajemy dziś siebie i nasze dary w imię Jezusa. Amen. Czego jeszcze oczekuje od Ciebie Pan, oprócz tego, abyś wiódł uczciwe życie, był pobożny i pokorny przed obliczem Boga? Jest to werset, który w pewnym sensie oddaje istotę życia chrześcijanina. Uświadomiłem sobie niedawno, jak łatwo jest zapomnieć o tym, co oczywiste, co jest kluczowe, kiedy skupiamy się na rzeczach drugorzędnych i zbędnych. Mam przyjaciela, pastora, który uwielbia przyrodę i razem z żoną lubią przebywać na łonie natury. W wakacje najczęściej wyjeżdżają pod namiot i cieszą się Bożym stworzeniem. Jakiś czas temu wraz ze swoim synem podróżowali wzdłuż wybrzeża i zobaczyli znak plaża dla naturystów. Pomyśleli, byłoby świetnie dołączyć do takich ludzi, którzy również kochają przyrodę i spędzić z nimi czas na biwaku. Zawrócili więc w stronę morza. Przybliżywszy się nieco, zauważyli kilku ludzi jadących w ich stronę na rowerach zupełnie nago. Ojciec nagle zrozumiał znaczenie słowa naturysta i szybko postanowił zawrócić na tej wąskiej drodze. Niestety, nie był w stanie. Jego syn zaś wpatrywał się w tych rowerzystów gołych, jak ich Pan Bóg stworzył. Gdy udało się wreszcie zawrócić, syn powiedział: mamo, tato, patrzcie, oni przecież nie mają kasków na głowie. Łatwo jest nie zauważyć rzeczy oczywistych, kiedy jesteśmy zajęci szczegółami, które nie są najważniejsze. Życie jest pełne sytuacji takich jak ta i podobne rzeczy mogą się wydarzyć. Koncentrujesz swoją uwagę na jednej rzeczy i umyka ci coś oczywistego. Posłuchaj tej historii, która pozwoli ci zrozumieć, jak ważne są proste, codzienne uczynki dobroci. 20 lat temu zarabiałem na życie jako taksówkarz. Pewnego razu, kiedy przyjechałem o 2:30 nad ranem pod wskazany adres, w budynku było ciemno. Paliło się jedynie światło w oknie na parterze. Zazwyczaj w takiej sytuacji większość taksówkarzy trąbi pod oknem raz albo dwa i odjeżdża. Wiem, że dla wielu ludzi taksówka jest jedynym dostępnym środkiem transportu. Dlatego w takiej sytuacji zazwyczaj szedłem do drzwi, jeżeli nie wydawało mi się to zbyt niebezpieczne. Wiedziałem, że czasem pasażer może potrzebować mojej pomocy. Więc poszedłem do drzwi i zapukałem. Chwileczkę, odpowiedział słaby głos jakiejś staruszki. Słyszałem, jak powoli ciągnie coś po podłodze. Po długiej chwili ciszy drzwi się otworzyły. Stanęła przede mną niska, 80-letnia kobieta. Miała na sobie wzorzystą sukienkę i kapelusz z woalką, niczym ktoś z lat 40. Obok niej stała mała walizka. Mieszkanie wyglądało tak, jakby nikt tam od lat nie mieszkał. Meble były przykryte białymi prześcieradłami. Nie było zegarów na ścianach, naczyń, bibelotów na półkach. W rogu stało pudełko wypełnione zdjęciami i różnymi naczyniami. Czy mógłby pan zanieść moją torbę do samochodu? Zapytała. Zaniosłem torbę do taksówki i wróciłem, by pomóc kobiecie. Uchwyciła się mojego ramienia i poszliśmy wolno w kierunku taksówki. Podziękowała mi kilka razy za moją uprzejmość. To nic takiego, naprawdę, odpowiedziałem. Chcę traktować moich pasażerów w taki sposób, w jaki chciałbym, aby traktowano moją matkę. Jest pan dobrym człowiekiem, powiedziała. Kiedy weszliśmy do taksówki, dała mi adres i zapytała, czy mógłby pan jechać przez centrum? To nie jest najkrótsza droga, szybko odpowiedziałem. Nieważne, nie przeszkadza mi to, powiedziała. Nie śpieszę się. Właśnie jadę do hospicjum. Spojrzałem w lusterko, jej oczy błyszczały. Nie mam już żadnej rodziny, kontynuowała. Lekarz mówi, że nie pozostało mi już dużo czasu. Dyskretnie wyciągnąłem rękę i wyłączyłem taksometr. Jaką drogą chciałaby pani jechać? Przez kolejne 2 godziny jeździliśmy po mieście. Pokazała mi budynek, w którym za młodu pracowała jako operator windy. Przejeżdżaliśmy przez dzielnicę, gdzie mieszkała zaraz po ślubie. Tam założyła rodzinę. Poprosiła mnie, abym zatrzymał się przed magazynem mebli, gdzie kiedyś odbywały się dancingi i gdzie chodziła z mężem na tańce. Czasem kazała mi zwolnić przy jakimś budynku albo na rogu ulic i patrzyła bez słowa. Kiedy już pierwsze promienie słońca zaczęły rozświetlać niebo, nagle powiedziała: jestem zmęczona, jedźmy, jedźmy już. W milczeniu jechaliśmy pod wskazany adres. Budynek był niski i całkiem zwyczajny, przypominał trochę sanatorium. Jak tylko zatrzymaliśmy się, 2 sanitariuszy podeszło do taksówki, czekali już na nią. Wydawali się być opiekuńczy, profesjonalni. Obserwowali każdy jej ruch. Otworzyłem bagażnik, wyjąłem walizkę, zaniosłem do drzwi. Kobieta, którą posadzono już na wózku, zapytała, sięgając do portfela: ile jestem panu winna? Nic, odpowiedziałem, nic. Ale musi pan z czegoś żyć. Są jeszcze inni pasażerowie, odparłem. Bez zastanowienia schyliłem się, aby ją objąć. Przytuliła mnie mocno. Dał pan starej kobiecie parę chwil szczęścia. Dziękuję. Uścisnąłem jej rękę i zawróciłem na podjazd rozświetlony słabym porannym światłem. Drzwi hospicjum się zamknęły. Był to dźwięk sygnalizujący koniec życia. Nie miałem już żadnych innych pasażerów podczas tej zmiany. Jeździłem bez celu, pogrążony w myślach. Przez resztę dnia prawie nie byłem w stanie rozmawiać. Co by było, gdyby ta kobieta trafiła na jakiegoś wściekłego kierowcę albo na takiego, który chciałby jak najszybciej skończyć swoją zmianę? Co by się stało, gdybym nie przyjął wezwania albo gdybym zatrąbił raz i odjechał? Coś mi się wydaje, że dotąd nie zrobiłem w moim życiu nic ważniejszego. Po wysłuchaniu tej historii nie jest zatem niczym dziwnym, że jednym z wymagań Pana Boga w stosunku do swoich dzieci jest kształtowanie w nas dobroci. Przypadkowe, codzienne, dobre uczynki, wykonywane bez rozgłosu i czasem anonimowo, są zauważane przez świat. Czasem znaczą więcej niż 2 godziny rozmowy. Tak łatwo o tym zapomnieć. Powodem tego jest, cóż, jest wiele powodów. Dobroć wymaga czasu, a my wszyscy żyjemy w pośpiechu. Dobroć oznacza postawienie siebie na miejscu drugiej osoby, a przecież my wszyscy jesteśmy samolubni. Mamy swoje własne plany, potrzeby, stawia się nam ogromne wymagania. Zatem postawienie siebie w miejscu drugiej osoby nie przychodzi nam łatwo i naturalnie. Dobroć łączy się ze współczuciem, a my z natury jesteśmy zaabsorbowani sobą i przewrażliwieni na swoim punkcie. Dobroć czasem wymaga przebaczenia, a my przecież lubimy chować urazę. Wolimy pamiętać, kto nam co złego wyrządził, zamiast to zapomnieć. Czasem jest nawet gorzej, planujemy zemstę. Biblia pełna jest przykładów takich zwykłych uczynków dobroci pochodzących z serca. Czy pamiętasz historię Rut? Być może nawet nigdy nie czytałeś tej opowieści. Na początku 3 główne bohaterki znajdują się w żałobie. Nie jedna, a wszystkie 3 straciły swoich mężów. Rut trwa wiernie przy Noemi, okazując dobroć niepomna na to, że sama przecież nosi żałobę. Jonatan okazał dobroć Dawidowi, oddając mu wielką przysługę, niepomny na to, że jego ojciec Dawida nienawidził. Później również i Dawid okazał dobroć domowi Saula, króla, który go prześladował i to przez wiele lat. Dawid odnalazł Mefiboszeta w ziemi Lodewar. Mefiboszet jest już dorosły i niepełnosprawny. Po objęciu tronu przez Dawida opiekunka próbowała uciec z malutkim jeszcze Mefiboszetem. Bała się o własne życie i o życie dziecka. Biegnąc w pośpiechu, upuściła chłopca. Doznał on poważnego urazu i pozostał kulawy do końca życia. Dawid sprowadził Mefiboszeta do swojego domu, włączył do swojej rodziny i pozwolił mu zasiadać przy królewskim stole. Uwielbiam historię Mefiboszeta. Kiedyś musisz ją przeczytać w drugiej księdze Samuela w rozdziale 9. Jeden z moich duchowych nauczycieli mawiał: i każdego wieczoru, kiedy zasiadali do posiłku, obrus ze stołu Dawida zasłaniał nogi Mefiboszeta. Czy to nie jest wspaniały obraz? Oto dobroć króla, który nie jest na tyle zajęty rządzeniem królestwem, aby zapomnieć o dobroci okazanej mu przez dawno zmarłego przyjaciela, Jonatana. Szunamitka okazała dobroć Elizeuszowi, kiedy zauważyła, że regularnie zachodził do miasta i potrzebował miejsca, w którym mógłby się zatrzymać. Jak większość kobiet ma w zwyczaju, Szunamitka zasugerowała swojemu mężowi: zmieńmy coś w naszym domu. I w rezultacie dobudowali mały pokoik dla proroka. Odtąd tam zatrzymywał się Elizeusz, dziękując jej za to przy każdej okazji. Taki zwykły akt dobroci. Ona wcale nie musiała tego robić. Nieustannie na kartach Ewangelii Jezus okazuje dobroć nawet małym dzieciom, podczas gdy jego uczniowie odpędzali je, mówiąc: ten człowiek jest zajęty, on ma ważniejsze rzeczy na głowie. Jezus zareagował natychmiast: nieprawda, nic nie jest ważniejsze od nich. Co więcej, nigdy nie wiesz, kto może potrzebować zachęcenia. W ostatnich latach, i nie ma w tym, co mówię, żadnej intencji politycznej, zacząłem odrobinę współczuć naszemu poprzedniemu prezydentowi. Widziałem, jak jego popularność spada i większość ludzi kształtuje sobie opinię na jego temat na podstawie doniesień medialnych. Ci oskarżający go ludzie nigdy go przecież nie spotkali, nie znali go. Najtrudniej jest być prezydentem państwa, ponieważ to zadanie wymaga samotnego zmagania się z wieloma obowiązkami i z bezustanną krytyką.
3: Umiłować życzliwość. Tak dr Chuck Swindoll zatytułował swój wykład oparty na 8 wersecie 6 rozdziału Księgi proroka Micheasza. Czego Pan oczekuje od Ciebie? Masz żyć uczciwie, umiłować życzliwość i czuć się pokornym przed obliczem Boga. Dzisiejszy wykład jest częścią serii zatytułowanej Żyć jak należy. Tego wykładu, podobnie jak wszystkich innych wyemitowanych przez nas dotychczas rozważań pastora Chucka, można wysłuchać w internecie na stronie www.ifl-polska.pl. Pragnę przypomnieć, że wszystkie one są też dostępne na płytkach CD. Można je zamówić, pisząc na adres: Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196, 53 675 Wrocław, albo telefonicznie pod numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem można też skontaktować się z duszpasterzem. Jeśli potrzebujesz porady duszpasterskiej, zadzwoń 800 444 101. W następnej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll będzie kontynuował rozpoczęty dziś wykład. Serdecznie zapraszamy.